0: Dzisiaj udało nam się otworzyć Centrum Miłosierdzia, które będzie skupiało zarówno dzieci ukraińskie, jak i polskie. Takie centrum pomoże właśnie tym osobom poznać naszą kulturę, nam poznać ich kulturę.
1: Ми сьогодні гуляли в доганялки.
2: Грали в доганялки.
1: Знайшли багато друзів.
3: Jesteśmy w parafii Świętego Wojciecha w Częstochowie. Jest to miejsce, jedno z takich głównych miejsc zbiórki darów dla Ukrainy. I tutaj codziennie pracujemy przy sortowaniu artykułów, następnie pakowaniu i przewożeniu na granicę.
4: Zowuć Natalia Jarosz. Ja przyjechała z miasta Charkowa. A przyjechała tomu, że u nas w Charkowie rozbombili wszy kwartyry. No my остались żywi. My dużo dziękujemy Bogu, że my остались żywi. I ja dużo дякую всім полякам, всій польській землі. Поклін їй великий, що вона нас прийняла, обігріла, накормила.
5: В нашій парафії вдалося зорганізувати побит вілу родин українських в домах приватних.
6: W dniu dzisiejszym mieszkający na terenie naszej parafii obywatele z Ukrainy, uchodźcy z Ukrainy wspólnie z wolontariuszami przygotowali pierogi, którymi po każdej mszy świętej częstowali parafian. Był to pewnego rodzaju symbol, podziękowanie za to, że mogą być razem z nami, czuć się bezpiecznie.
7: Ja bardzo wdzięczna swoim прекрасним людям, які мене приютили. Дякуємо вам, полякам, за прийом, за ласку, за тепло, за все, що ви робите для України.
4: Я дякую вам за все. Щиро дякую за все.